0: Freddy i Radio.
1: Samo hitovi.
2: J-Lo, ja tu sa, no je más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.